kwica wo kuyihangana byanse naho ukikingira mu buryo butandukanye cyane ukarindira imyaka yo ku